0: Es una cacua li contesta li junjun chico operativas la es li asociados joaquí la holominel li na que esta fonza li junta directiva li consejo de administración joaquí li comisión de vigilancia utla es joaquí li comón li na que hecho chica vinquil sa jalan jalan chi na jer sa jalan jalan chi calecal sabar cuí na culac li chiquia li puc tesibal atin jaén. Kul makhun li nim la sail cholek cho kere, ana inch ki apshkush fede kobera li kyo kuchik chikulak sale kyan, sale muepal, sale rochochnal, sale kangel, akyal li parna kestaliman, huakui, akyal karu cho kestishpanun kil, chi anchal kachol cho kochish eval hun li nim la sail cholek cho kere, huakui, shpancho shinkil re li kakwa dios, naktohan, nashkel li kakyuam, nashkel kakonal, Renactor Chiquan Junk Amokak Quichik Che Roch Peninkil Resh Hultikankil Junk Akli Esilal Junk Akli Naleb Li Nakakaushla Tak Angelak Chiku Huakui Angelru Chokre Li Takwanhik Sashben Li Ruchichoch Ho Li Common Li Nakota Limans Li Junk Junk Chiku Operativas Ho Nakakierachlal Namalpai Li Angel Li Namanuman Ut Acuaye Juan li taklak sale ben laesh li komon li nakesh holomin re li junjun chico operativas yoko chiatinak shirish li consejo de administración jo aquí li comisión de vigilancia jo aksherabi bichak laesh esh kakomon nabalpai li esilal yoko chakshishnum sinkil ut chiru li honal anak juan ak kawre simbilah ki bayak li hunhun chi esilal ho akwi li nalep li nakakaushla wal ahel ru takulak erikin la esh li komon di kyokes chi kabinkil chiru li honal hai ho kyoko bish kebal esh kakomon nawal pay li esilal ut hona ke kek bi reta la esh chochishik li ahel ho akwi takakya retal aru sakal choko chish banung kil shbana la o li poyanam li kyal la numelo sashpen li ruchi choch kain mare takachap kaush lang kil bayak rish chi chapil shbana nake kere tal la esh malaklat li kyokat chi kabin kil shiru li khonal anak kwan likarush kabanush kabanul likaru akwi inka shuru chishbanun kil inka shuru chishbanun kil liak shume shume hokanak nakakenak la o nakonume lihonal an kunalik kwan akwi arran malaf lihunhun chikutan takakere tal machakko akwi bayak shtawbalru li Nalep akwaye li choko kui chi ati na kanakwan Yalban li tingkwak ta kanak erkin Hanak takil chi chabil li kangel hong hong Nak takakeh kui sakal sa shkona lil sa shnaak Mala takakeh kachol chi kangel lak ut Mag akrak li tikok mag akrak li chakilal shmanak Uyoko chi shkibal anakwan nakanaw nakakwan ko Kulah kabeh hing kanakanaw shmanak magwa sa kukak kwan li kachuam وكان خوال آخر روش نمسن كل اللي خون خون كشي كوفنا لاب اللي خون خون كشي اسي لا لحكو اللي نقاكاوش لا خوال آخر رو تنو لا إيش هو كيوكو بيش يبال إيش تكومون خوال آخر رو اللي نالباك تريش اللي خلان خلان كشي كابر رو اللي نقلمان اللي نقوان اللي نقل سشبين اللي روشي تشوش شبانا كلا تخوي إنكا تاك Waksi bayak la honal re kaush lak chirish li karucho chi kulmang li karucho kat chiril bal malah li karucho chi chal malah li karuah kwi naruna chal sakapen sashpen li ruchi choch sashpen li katanamit Guatemala chochi ilmang hun li mahelal hun li railal Rikin lish mahelal malak lish makail li tsekem chokre li hunhunk chi hunkabal. Nakeshkye li Junjun chi atin Nartento rakwang tsakal lish chalil Glitze kemp Chofer jun kapal Karuak ea kwa ye renak lish chal Li jun kapal haan malak li kalipal malak li molam Inka tesh kuy li kweeh Inka kuy tesh numsi malak te reka napal li chah kilal Kikwang li tsekem sa li hunhun chi hun kabal Magak li chah kilal ran Kuy nakakere tal chi chabil Rikin li katanamit Guatemal Napal Li akre ru li na ok Renak ha chakila la kwa ye li kyoko kwi chi ati na kanakon Nani man ru Li shmakae li tse kem Sa li hun kapal re li hun hun chi po yanam li na ta li man Sa li halang halang chi na khek re li katanamit Guatemal Ha an hun chakila nim Kaut shpanak Napal sakal li komon, napal li poyanam, napal li hunkapal, napal akwi li rokrok, li katanamit Sabar kwityo chi ilmang, li raylal, li chakilal akwaye Utnakwan analeb akwaye sa shtiangkepe li kakomon Kyoko kwityo atinakanakwan Inkanaru akwite shkamkun li juam Shabil Inka akwi naru na lishkun siya kalil e pa komon haan siya pilkwang malakwang akwi lishkakwilal siya naklat akwi tag eretal mare kwa kunak li komon li inka nashkut nakwan lishkakhel mare ta akwil bayak na siya pil bayak na ilog malak kaw bayak akwi li rilopa lishkun siya kalil nagtakwila at abanan Kwan li chakilal li kyo chi raop te singre malah kwan akwi li kyahel Shbanak li kakun siya kalil Chanchan akwi li loklak choch Narak akwi take li shkemal Narak akwi take chi ukak Chi tzakang chi shkunil Narak li loklak choch Putro kan akwi li kakun siya kalil Napal sakal li honal at shnume chak malak napal chia Rokik li nimla chak kilalakwa ye Ut rakhlal chia bakwi rakhlal li honal Kyochi nimang Kyochi tamk akwi li komon li poyanam Li nas chak ki Napal akwi li karuna ok chisa ho choko chishkebal Renak naruna niman li chak kilal hain Naran nak li komon Inka akwi na kestaw li chan rakruk ahelak Inka akwi na kestaw chan rurak li elk chiupef Chan rakruk na te chabil obresi akwi li shkwan hike Renak te relak chikun kyu am ak Li te shkera akwi retal Nak chok payak chi halak chi rwep Futkaruak ea kwa ye Renak mak akrak li Tapal to sa lihong kapal. Renak makakro kakwi li tapal to sa lahong kapal lahat. Nak nakakaus na rin si Chabil, karuah e nakog ang hilak. Nagat ka ang hilak lahat, renak ko ang hunilik lahat sa kemp sa lahong kapal, makuha kakwi chokakwi, chokre pa nakwi la Kung kabal chokrep la kwala la kahol Ut aniyep chik eb li komon Li kwanke Sa li ocho chnal sa barkwi Nakat ilan lahat Maani na chik chik angelak Kyal resh takwasin kilre Mala karurak chik halan tish sik chak Lish bengkwa atsakal li nahman Anak kwang li kakreru sa li hunhung chi hung kabal Renak li komon li nake taliman aran na ruwak kwi kwanke chisa sa shkole na te kwaak na te ukaak kwi chichapil utrikinaan lish husha kali li hunho chikomon kawaka kwi kwang narua kwi tish tau lish saish chol ut narua kwi tak angelak naklaat inkatat kuak chichabil naklaat akwi inkatat ukak Inkana ruah kui tat kaushlak si shabil inkana kui naru nakat angelak mag akla metseu parta tawa metseu kui inkana chokat chi kuak sakal horak tenton narak la hulsha kalila kaura binkil li chah kilala kwa yesh banak napalikomon kyo chi shura opte sinkil napalak kui li kokal Di ingat nak nak ikon sesben di ruci coch, nak ikam ses kawan nak ebli nak ber juga ber, maka ebli skansel. Ingat aku nak istau karurah tes kecis saka ebli kok ali joke cikulung sali ruci coch. Ut takak aku retal sali hongfong cik ban lebal malah. Listeng li aku behilal usta taqil malak naqabiyah kwi naq nakeskyal rash eb chi rilpal malak sikpal shbeil chan rafun naq ta kots payat li raylal li chakilal hain aban laat tak eretal naq khul li chakilal nim inka ta roq ta sach chi humpat Cholch oak kwi nak napali honal Napali kakre ruta rah Ta okeng Ren nak Tishtiki Kots kaya karay lal haan Hingka na ruta kasat Si hunak kwa Kutyo ko bichishye bal Li akwa pehilal mare na shtyal bayak shpe Rezil al Chan rasuna okeng Chan rasuna tenkan Shpana kweli kakwi chikia nak nakale webli komon Link anake rochi shlok pali china keng Link akwi nake rochi shlok pali china ishim Utaran naniman kuchikli cha akila Utmare te kaw shlala ishka ruach enak yoko chi atinak chirish li naleba kwa ye Anpi naktakil si cha bili karukwan ke Kuilat shakia chol chi auk den toa kui Ta kuil ta cholani La kwa kuim Shmanak Anto shi akwi reli ka kwa na kwan li na akhek cha kuwa Na kwi shke li lok lak cho shpe re na toruk chi kan khelak Uta anga ru na ten an khe re na Ma ka akrak ta paltok Sali kakun kabal Makaklah aku tak paltok Rebli kalal kakakul Laish li kakumun li kongkes dali hongkong si kooperatibas Nakbalik kanghil na kibano Aman ko nilik rakak kwi te jalek eren na kakungkong si kanghil haan sa kalrak rili kakwi si kyal Wang li rusilal Wang li shabilal Kwan kong akli halak yokesh chish panungil chish taubal chish sikbalak kwi Rikin hakanghe laan li na kipano Shmanakin ka kyal kakwi takwasi kipchik Anghe lakin kara kakwi Kyal kakwi takwasi kipchik Aushlak china lebak Kutmak ako nakli rusila li yoko chiril pan sa likatyuam Marilat nagakechkach ol chi Rikan kili ruli kape Rikan kili ro li kardamom Malakwan si khalan li kahel Nagkakwitsak li sakail li khabah kwi Utkwi makakadyokat chinshtawal malak Nagkakwitsak at okahik Sa shpanong kili hongkong si kahel haan Chanchanta kwi Makakro Kyoko waran Chanchan lao nagtuwasikak si kahel lak Uting ka takajal kunaklikwa Aran maka akwi kyoko Kaoch manak jal kyoko akwish kam singkil kip Kyoko chishik chikang khelakut relikahusha kalil maka choko chishkebal o kambin nakak nakataka nakakwi chicholcholi na lebakwa ye na palihonal tentota ahmang renak choko chisera ik sakal chirishli na lebakwa ye shbannak sashkiam chishkuni likatenamit Guatemal lishtepal alta vera paz abajo en la cota liman la ojo aquí baja vera paz cuando se siente li rock rock li canim la tenamit sabar cuí na taliman sacal chius malachio chichah king li na le bakuaye li choco cuí chiatina kanak kwan o choco bichishkeba li na kaknak takulak erikin anak inkara hualto chah ki nak takakol ki manak na alak kwi li na oken li na tengan renak na nimanro li chah ki lalhain ut li aru na oken malak li aru na tengan na kwi renak na nimanro kwanak maa kwasa ko kwanrak shrampal nak matakol maa malaking karakak kwi Nakyoko chak chi atinak chi rish Lish ilpal rish Chanru kyo chi elk li hukuk chi kangel Chanru akwi lish tsak na kulman malak Chan tsakal ru rilpal ot rapinkil lish tusulal Malak reta li lakwi li kangel kyoko chi shpanunkil malak li tumin li na oksiman chi sa ut li karu akwe na shtoko si chak akwe la at kwan jilom chi rish anale bakwa ye shpanak lahat tento ta kyala e tento nak ta kyala me sew re ril pal nak li karu ti shtoko si chak akwe li kanghel chokat chi shpanun kil an re nakink alat ta kuy li kweh re nakink akwi ta kuy li chaki el Renak sakwang la hunkapal sakwang la hunsha kalil utrayat akwi ebla komon sabar kuy nakat taliman laat kuy inka tento tat shaklik tento tak ere talak kuy arkwang kat malakte kaushla akwi rish sa komonil karu sa kalterak karu sa kalna kesik kuna kita wakwi bayak li shinan ki lech ol malak na kita wakwi li jah ki lal rakh lal utan kupsin le kawush le baal malak na shtakwasi lech ol chi kankhilak kawush lan kesh chi chabil ut basamak karuz qal terakh basakal terakh kulak inkash kaush khun li komon inkash kaush kyal kwi li komon akwa ye rakhlal nanun siman li resilal nak ahil zun nak li karu kyo ko chi re kankil li karu kyo chi chakin ke chi kakuni lo ten toto o ken re resilpal inkash kwi kyal taka kaush la inkash kwi kyal taka kenak marejo kahin kwi maka sakal li reta lil kikin malak naklaat taake marenin kaosh la malak hokwe len malak shirapi len chak nakshakoksi eba atina an kyo kat chish sekbal li shkwanki lal li karo kyo kat chish kebal inka chik pa bakhel mana klat chal jo kat chishum zin kil chal jo kat chish kaush lan kil chal jo kat chiba nak len an ma kash kon kil uta na khil jo chi okeng sali khamol lam akhwi wan jo chi ten ang ren nak in kana koru chi el chi u pe ren nak tra ke chi kon kil li cha kil lu tin ka li kan khil jo ko chi shmanun kil kho kana kyo makech ol chi rilpal li hukuk chi kanjel li hukuk chi nalep li kyo chi panumansa li hukuk chi cooperativas o yo con chisheval cual ángel ru na taquilla cuaye na cuancra jun elik li tekem salijun cabal shmana li cual rana que ril ane beblico cal ulat akwita kwilat li na mehtu kwabeh ta kere tal li sakal karuta truk chishmanun kili ta kuya kwishkwente nin kila ana kili tabanu shmana kuinka toko bebru ebli kokal ane pyo kepchi rilbal li shnimal li railal li kyoko kuichi ati na kana kwan shmana kna tauman retalil na kane bli kwan kyo kepchi kam kane bli kyo kepchi shahkik inka na ke niman li shtibeleb inga kui na ke yu mare li shteram li kokal shman na klat inga ya kakui na piok chi iman klat ibelut inga ima klat raman khalang li naleb li na ke ril jirish li shkikik kun li kula almala kun li sahil poyanam utana kui li takak e sa ah shman na nakanaun na ra kili numek sa shmen li ruchi choch na malak li ta kui li ta kul li ta kaushla malak li ta kwa kui ah kui malak e blak wala lak ahol toh ko kep chi us inka ah kui na ru nak tento nak ta ke li ni kalk angel sa shmen ne malak ik ah kui na ru nak ta kaushla ra na ka ne blak te kwente ni fe la hun ka ba aron khun li railal jo kat chi shmok bal sa amen la at shmanak ma kwa ane li te ilok re ana le ba kwa ye e bli kok al tento shkawre sin kilep tento shola nin kilep shi chapil put shke ba le ba kwi sa li tole pa rena psa hun kutan na ka ne pyo kep chi nin kang pyo ke ba kwi chi o keng pyo ke ba kwi chi ten kang rekinish angeliko operativo que la que les yo am la molam la atrena yo chi cha bilo ut nak na oximan li atin manak na qebli komon li kon ke bayaf sto le pal na ke shkam li cha kila za hunak li molam za hunak li kooperativ chan chan ak kwe yo ko chi kup sin kil malak chin an kil shkole ebli toh yo ke brak shtiki ban kil solok مالت ايش كاوش لا نق ما تاخ كوي خيتين سلوك شو بنا قانا إن نك اشتيا لي تشيكل بويا نم ما كاخ ايتين سلوك اران جو كوا كوي اش نق قال شي رويت ايبا كومون ها ان ايش كولو بيب نقلات شوات نمع شاق خلا نخوي شاق في البالي هونال خلا نشاق في البالي كوان خيك سبا كوتان ها ان كوت مالي ما كا شاق لا ما تن ودلي كارو كون جيب ايبا كومون هان دي اكشش كورسي بي اخري بي شما نقنا كيش نوخ بي نقا كشش كيش بي تنتو با نخويش دي بال لي خونال تنتو شك بال لي ناخيخ جو جيب رنق تي اوكين رنق تي اشكو تخوي بار كون لي شكورسي نكي لد تنتو اخويش بانون كيل خلان خلان تشينا لب جيكي لب ايبا كومون اكوايا o choko bichis kebal es ha komon tento choko chiril pal ana le bakwa ye choko bichi atinak kebal es komon li esil al khun khun banna naru khwala tam kuchik li kwe ex sash ben li qatena mit sash ben li ruchi choch ut nash kama kuchak li ne ba il banna klat tak ere tal na makak li tsakayem na makak li kangel na mabarrah kui chik tatruq chi auk payak na shk amjak na bal shkomon chak kilal choko chi shkye bal na shk amjak li kwek na shk amjak shkomon li ne bail uti tento nak takil ak kui akwa ye kut na kakye chanru nak takabanu li hunghung chi kankhel chi rab li kutan cho chi chal takakot sak kui bayak li nalib akwa ye erikin shban nak silbal ayak rish barkwan di rusilal josh kanawan ki juka kwe laat aban nana leba kwa ye tento kuang kah kwe rilom rikin hotel li nakhek laat joka tichi roksin kil renak tapa nak kwe bayak li silok ish kwe kyal kache nak kwe mare hunkam mare kwe kam li auk joka tichi shbanon kil
1: mare encajo a la juili sachok na cuan agan aban mare leshti common di na kerau mare un manzan kui manzan o shi manzan di kal malakli ishim tento akui na techap ayak lejonal re ril al ar cuan di rusilal na shkanap chopere la ish li kangel mare na keke mare na ke kaushla na yal re kachinakwa bayak tial haan aban onimal at litumin kyo kat chi roxin kil renak taruk ta kwang kakwi la kwa naru akwi ta sil rish nak mare ta ruk anung kil halan chik angel li ta chiteng akwi la tren kwang la kwa hun elik shman nak nak nakmal li nakhek nak oksi re raupal hun sirilak li akwim tentos pa nung kila kwi li silop is banat lat na kanaw nak nakbal li honal nakbal li tumin tento tish kamchaku rana ka kwim kan tento ta uchin ut karo na kulman kwi inka na uchin malak kwi inka shkel chichapil kuna kwi li sekok nakapanu aran nakbal li esilal rak li tento takakots erikin aban kumpat na shik li honal hojo ko chishyebal ro li po hain re li chiap na kota liman kwi kanak kunsut kucik li saich oleh chukere laish li kanachin li napeh li kuangkesh tali hunhung chik alepa li kuangkesh tali hunhung chik operativas li kuangkesh tali hunhung chik komonin malah atyal arna kulak li shkiap li puk pesipal atin hain chukesh chi shnum sinki li hunhung chik utan chis tasale chol kanak nakakana chukere li esilal akwaye renak takakala kwi kape manukil di hultikang kon kaki akwi mare inka to khlal chiap tento ban rakhlal akwi di kutan mare inka to akhil rush kamal kunak li mama matan nakan si chap rasila la kwaye rakhlal aban nak latta ke sesh nak aku nak latta ke sala cho la kwi li ten akha kul kin la na la yukwa man nak renak shatru ci kulak sabar kuin nakat tali manan kon khol kujik mare kwam bayak la kawre singkil mare kwam bayak la sole pal mare kwam la angel mare shatru ci el ci ubeh aban kaushla ri ci chap el nak akhunes inka rak shatru ci shtaw pal kwan a kwan nak kwan nak akhunes inka rak shatru ci kulak sabar kuin kwan kat anak kwan oka nak lok li shtuame bali napeh dina ke taliman sali khalang khalang sinaje khaban khol kuchik chokere lesh li ka komon li kon kesh li kon kon chi kooperativas na ka e khon li nim la sai cho le chokere o na koy ben yakh kwin na ta shlok cho kem sa shtangel le komonil sa shtangel le kooperativa na in ka khwi te kana beri chi shbeh man na na ka ke na kwan li khonan chokere kwan di na khe sa na la shte shlok cho kem na ta shlok chi sa kon ma ani na ru ta sa pok che ru la esh li okeng tanto chol chok chi tu akwaye to kanak to ko chi shpana wan kil chokere li esilal a in utro to ko khu chak chi shunti kankin kan kanau ho kan ta khala ku chi ru likutan ban naru ta ke nak chi ru likutan e kwer tiq chi uske aban kulah in kan kanau ka bekh manak sa ho kin sa khun shaman mare ho kanak khu mare chok li loklakha banak nakapi akwi di khayalin kil ro li kutan hun hun malak nakil di nakesh te le khala khala chi molam ak khala bakwi utla on nakanum si kuchik che ro aban kon nak na tama nakwi li pantil akwi li ka kwa dios nashnau saqal chan ro ri bal hun hun chi kutan pyok chi chan chi ko aban ta kachal ta shaqa e es ka komon chi shwan ki li hun hun chi kan khali li hun hun akwi chi nalep sa shbeil ho rakhlal nakaki kulakh kulakh aban anak kwan na kwa shkebal khun kuchik li nim la sayil cholak cho ere ut shpanto shinkil na chek e chol chi rapin kil shkia shkush fede kobera
2: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora. Hacerlo, hazlo con fuerza. Danos like en Facebook, Radio Norte, la fuerza grupera.
3: choket sikbal hundi pelebalchich ak utmalak ak oksimpil sa vehículos verapasta tau listo bal an chikok to